0: Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let. Non-stop.
2: Dámy tu mano! I venga conmigo!